Bravi trangolik zaginan, hajnim rëdëm rimit i lirin. Vizu bide val, nas vi fal, jako lik vi kamen in Berlin.